prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

czasu.

0: teraz.
1: Nadjeżdża wóz.
0: Za ostro, tak jak dojeżdża.
2: Ojcze psie.

Dziękujemy.

Durch Propaganda, nämlich durch Negativ.

What kind of sex to me?

człowiek sobie rozpętuje siłę. Ciężko spał. Spor bo spiska pies. Mam sen swobodny, zaraz sobie gumna pilę. Bez kule mokrowica i tyraną wiec.

zasłonęło coś go. Rozmytył się, rozszerzył, rozpiętowił karę.

i odejść smok. I znosił was już go. Pilanko nasze i synce na Rezarię.

piekło ma, zrobione to, co wina.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

Halo, halo, witam wszystkich. Nie regulujcie swoich radioodbiorników, jakiekolwiek one są. Tak, to jest poranny zew. Poranny zew, a przed mikrofonem Władysław Bałtycki. I rozpoczynamy kolejny program. Dzisiaj mamy 9 czerwca. 9 czerwca w 1988 roku na liście niezależnych wydawnictw Wielkiej Brytanii królowa grupa The House of Love z płytą The House of Love. Właśnie przed chwilą usłyszeliście utwór z tej płyty, Shine On. Dla mnie utwór bomba. Po prostu od razu powróciłem 40 lat wstecz. No, 30 par lat wstecz i ten numer udowadnia to, że w latach 80. nie tylko powstawały same śmiecie. Fantastyczny utwór. 9 czerwca, czyli 160 dzień w roku. Do końca roku pozostaje 205 dni. Imieniny obchodzą Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Józef, Kanimir, Kolumb. Kolumb? Takie imię jest. Maksymilian, Prosimir, Ryszard, Sławoj, Sylwester i Sylwestra. Wszystkiego najlepszego. Na świecie mało rzeczy świętują, to nie wiem, czy to tak z początkiem pierwszej połowy czerwca tak się dzieje. W Ugandzie mają Dzień Bohaterów Narodowych, a to posłuchajmy hymnu Ugandy.

No to teraz, jak już sobie wysłuchaliśmy hymnu ugandyjskiego, możemy przejść do kolejnych naszych rzeczy programowych. 9 czerwca, ten czas galopuje strasznie. Przed chwilą jeszcze był dopiero 1 stycznia. Coraz bardziej wchodzimy w głąb tego roku. 9 czerwca w 1945 roku rozpoczął działalność teatralki Lalki, Maski i aktora Groteska w Krakowie. To moje dzieciństwo. W szkole zawsze chodziliśmy przecież do teatru, to tylko do Groteski. No, potem chodziliśmy do Bagateli, ale Bagateli to już dla tych starszych. Groteska dla maluchów. W roku 1951, uwaga, w Lęborku odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce, minus 3,4 stopnia Celsjusza. To jest dopiero chore. No ja w tym momencie sobie nie wyobrażam. I tak jest zimno. Ktoś mi mówi o ociepleniu klimatu. Ludzie, dajcie sobie spokój. Posłuchajmy sobie grupy Static X w utworze Cold.

Świat. Świat. 9 czerwca na świecie w roku 1832 papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę Cum Primum, potępiającą uczestników powstania listopadowego. No to niech mi ktoś powie o naszej katolickiej Polsce. Co Kościół katolicki zrobił dobrego dla Polski? Ja się tylko pytam. Odpowiedzcie sobie sami. To jest wierzchołek góry lodowej, to co ja teraz przeczytałem. Na usta cisną się setki pytań, ale nie będę teraz tego poruszał, może kiedyś. W 1934 roku odbyła się premiera pierwszego animowanego filmu z Kaczorem Donaldem. W 1993 roku odbyła się premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga. A w roku 1958 w Borgo San Lorenzo we włoskiej Toskanii w wieku 17 lat padł kundel o imieniu Fido, który od śmierci swego pana w czasie bombardowania w 1943 roku czekał na niego każdego dnia na przystanku autobusowym. To taki tamtejszy Jock. My mamy swojego wiernego psa. Jest jego pomnik w Krakowie. Jocka. Posłuchajmy sobie utworu zatytułowanego Pies. Grupa Świetliki.

Mamy jeszcze dzisiaj parę takich innych rzeczy. Mamy dzisiaj Dzień Kacora Donalda. No pewnie dlatego, że ten film pierwszy raz wyemitowano w 1934 roku. Potem mamy Dzień Komornika Sądowego. Nie lubię tej instytucji. Miałem do czynienia z tymi panami kiedyś i uważam, że to jest banda szmatławców. Nie licząca się z nikim i z niczym, mająca ludzi za nic. Dlatego jeśli tylko można, kombinujcie, jak tu wydymać komornika sądowego. Mamy dzisiaj Dzień Księgowego i tych ludzi należy szanować. Mamy dzisiaj Dzień Przyjaciela, no to wiadomo. Dzień Pracowników Archiwów i Biblioteki. Pytanie do pana Jacka Majchrowskiego, co się stało z archiwami krakowskimi, które spłynęły, w jaki sposób, no bo do tej pory jeszcze nie wiadomo, a już minęło, jakiś czas minął, a tam cały czas się kłębi i odpowiedzi na to nie ma. I mamy dzisiaj dzień Agugaga. Co to ta Agugaga jest? No trzeba spytać najmłodszych, bo tak brzmią zazwyczaj pierwsze słowa niemowlaka. Ten termin wywodzący się z Afryki można też rozszerzyć na wszystkich, którzy zaczynają się uczyć nowego języka. Agugaga, moja córka, to ona chyba nie mówiła Agugaga. Pierwszym wyrazem, jaki powiedziała, to było Kodi? Kodo? Już nie pamiętam. Jakoś tak. Posłuchajmy sobie grupy The Police w utworze du, du, du, de, da, da, da.

Fantastycznie. Te wszystkie kawałki tych zespołów, du, da, da, di, di, tak, takie tytuły, no to nawiązujące właśnie do tych pierwszych wyrazów naszych pociech, które wypowiadają. No, dadaizm też się od tego wziął. Dada, prawda? Od tych pierwszych liter rzekomych, no nie tyle rzekomych, co prawdziwych słów wypowiadanych przez dzieci. Zespół Trio też śpiewa piosenkę. Nie, oni nie śpiewają tego. Nie, śpiewają da, da, da. I śnieś, śnieś, śnieś, śnieś, śnieś, śnieś, śnieś. Też jest. No, wszystko polega właśnie na tym. Wszyscy jesteśmy dziećmi, tak czy siak, obojętnie w jakiej porze swojego życia. 9 czerwca w 1923 roku urodził się Les Paul. Ten pan zasłynął jako pionier na polu techniki nagraniowej, poświęcając się również ulepszaniu gitar elektrycznych. Jego autorstwa jest słynny model Gibson Les Paul. W roku 1947 w Londynie urodził się John Mitch Mitchell. W latach 1966-69 perkusista zespołu The Jimi Hendrix Experience. W 1941 roku w Leicester w Anglii urodził się John Lord, współzałożyciel i klawiszowiec grupy Deep Purple. Wcześniej grał w zespole Artwoods. Współpracował również z zespołami Peel i Whitesnake. Nagrywał także płyty solowe. Zmarł w 2012 roku. W roku 1950 z kolei urodził się Trevor Boulder, basista w grupie Spiders from Mars. Zespół ten towarzyszył przed laty Davidowi Bowie. Później Boulder został członkiem Uriah Heep. Słuchamy po kolei czterech utworów. Les Paul i Mary Ford w utworze World is Waiting for the Sunrise. Następnie Jimi Hendrix Experience z Jimim Hendrixem w utworze All Along the Watchtower. Potem grupa Deep Purple i nieśmiertelny Smoke on the Water. A na koniec David Bowie w utworze Ziggy Stardust.

9 czerwca w 1951 roku urodził się Peter Gill, w latach 76-81 perkusista w zespole Saxon. Od 1984 do 1987 roku był perkusistą w zespole Motorhead. W 1957 roku w Nowym Jorku urodził się Andrew Junruch, właściwie Andrew Hudy. Niemiecki muzyk, eksperymentalny perkusista i wynalazca instrumentów, najbardziej znany z działalności w niemieckim zespole Einstürzende Neubauten. 9 czerwca w 1964 roku urodził się Marcin Ciempiel, basista w grupach Oddział Zamknięty, Apteka, Photones, One Million Bulgarians, Wilki, Manam, Chat Commando, Tilt i Tilt. Z kolei w roku 1970 urodził się Ern Hill. Urodził się w południowym Londynie, w Anglii. Co ja powiedziałem? Nie. Jezu, co ja mówię? Jeszcze się nie obudziłem. W 1970 roku w Ern Hill, w południowym Londynie, to taka dzielnica, w Anglii, urodził się Ed Simmons. Połowa duetu The Chemical Brothers. O Jezu, Władek, obudź się. Słuchamy po kolei Motorhead w utworze Rock and Roll, potem grupa Einstürzende Neubauten w utworze The Intermisslibenden, potem wysłuchamy Oddziału Zamkniętego i utwór Horror, a na koniec tego czteropaku The Chemical Brothers w utworze Black Rockin' Beats.

9 czerwca w 1978 roku w Cambridge w Anglii urodził się Matthew James Bellamy, brytyjski muzyk rockowy, lider zespołu Muse. Śpiewa, pisze teksty, gra na gitarze elektrycznej, fortepianie i instrumentach klawiszowych. 9 czerwca w 1998 roku wokalista grupy Oasis Liam Gallagher i wokalista Simple Red Mick Hucknall brali udział w bójce w The Metropolitan Hotel w Londynie. Nie jest tu sprecyzowane, czy brali udział i walczyli po jednej stronie przeciwko komuś, czy walczyli pomiędzy sobą. Jeśli walczyli między sobą, to kciuki mimo wszystko trzymałem za rudym wokalistą Simple Red. 9 czerwca w 2015 roku firma Nutritional High z siedzibą w Toronto ogłosiła, że uzyskała prawa licencyjne do produkcji i dystrybucji produktów opartych na marihuanie i konopiach, wykorzystując tytuły piosenek i nosząc podobiznę kultowego gitarzysty Jimiego Hendrixa. No proszę. Jakby ktoś nie wiedział, to od paru lat, już teraz nie jestem w stanie powiedzieć od ilu, nie aż tak dawno, nie jest to 8 lat, ale no przynajmniej z 5 lat, cholera, muszę sprawdzić, w Kanadzie marihuana jest zalegalizowana. Można sobie palić, kupować, palić, tak papierosy, jak wódka. W roku 2017 Gene Simmons z grupy Kiss składa wniosek o znak towarowy dla gestu dłoni z diabelskimi rogami, który, jak twierdzi, wynalazł w roku 1974. A ja z kolei słyszałem, że pierwszą osobą, która ten znak pokazywała, był Ronnie James Dio. Ale ten pan już na pewno nie będzie dochodził swoich praw, no bo jest od jakiegoś czasu w Walhali, albo w krainie wiecznych łowów, jak to woli, albo w niebie, nie wiem. Słuchamy czterech utworów. Na początek grupa Muse i utwór Plug-in Baby, potem Simple Red. Nie wiedziałem, na kogo się zdecydować, Oasis albo Simple Red. Poszło na Simple Red, bo bardziej chyba ich lubię. I utwór A New Flame, potem Jimi Hendrix po raz drugi w dzisiejszym programie w utworze Hey Joe. I na koniec, tak, Kiss. Kiss to taki zespół, który wydał dwa utwory, które się da słuchać, a zrobił popularność chyba dlatego, że nosił jakieś wymalowane maski na swoich twarzach. Dla mnie to taka sobie kapelka, ale ten jeden zwłaszcza utwór, no to jest znakomity, no, pod nóżkę podchodzi. Puszczę teraz właśnie Kiss i utwór I Was Made For Loving You, ale zremiksowany przez DJ-kę Alar and Cora Korolowa. Remix będzie, no, przystosowany pod sale taneczne, ale dobrze się tego słucha. Posłuchajcie sobie.

No i spokojnie dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Trzy ostatnie utwory na dzisiaj przygotowane i trzy ostatnie karteczki z kalendarza. Podobno idzie ciepło, tak czytałem. Ale kiedy dojdzie, tego nie wiadomo. Jeśli dojdzie w listopadzie, bo w grudniu, nie będę miał nic przeciwko temu. Byle tylko nie było powodzi, jak wszystko stopnieje. Chociaż nie, nawet śniegu nie ma. W roku 2020, 9 czerwca, Paul Chapman, walijski gitarzysta rockowy, członek zespołu UFO, umarł. Urodził się w 1954 roku. 9 czerwca w 1972 roku urodził się z kolei Wesley Reed Scantlin, wokalista, autor tekstów zespołu Puddle of Mud. I to nie trzy utwory, tylko dwa. To mnie się coś... Nie mogę powiedzieć troi, bo powiedziałem trzy, a są dwa, czyli jakby dwoi, ale w sensie umniejszającym. No, skomplikowana sprawa. Nie na dzisiaj, absolutnie. Słuchamy dwóch utworów, grupa UFO i utwór Doctor Doctor, a potem Puddle of Mud w utworze Blurry. Co do utworu Doctor Doctor, to przygotowując go sobie wczoraj, słuchałem na słuchawkach, a nie słuchałem go już od jakiegoś czasu. I nagle, jak wiadomo, słuchawki odcinają ci od otoczenia w dosyć skuteczny sposób. Nagle znalazłem się gdzieś tak w połowie 70-tych lat, może ciut więcej. Muzyka powoduje to, że wspomnienia nagle ożywają i znajdujesz się w pewnych miejscach, o których już zapomniałeś. Jesteś w sytuacjach, o których już nie pamiętasz. Czujesz klimat szkoły podstawówki, pierwszej pracy. Czujesz tą niepowtarzalną atmosferę tego wszystkiego, o której już też nie pamiętasz. No bo to było, już nie jest. Ja wczoraj to poczułem. Od czasu do czasu pozwalano nam robić w podstawówce potańcówki, a ja jako jedyny z klasy miałem gramofon. Mr. Hit się nazywał gramofon i miałem singla Tom Presowskiego, z grupy UFO. Na jednej stronie był utwór Doctor Doctor, a na drugiej Shoot Shoot. Ja miałem dwie płyty, jeszcze Queen miałem płytę i przychodziłem i przynosiłem to i się tańczyło. Ten utwór, Doctor Doctor, zaczyna się wolno, więc wszyscy liczyli na jakąś przytulankę. Potem już było gorzej, bo w tamtych czasach to ten utwór był bardzo, bardzo ostry. Miło się tutaj do was gada, pewnie już was zanudziłem, także już nie możecie się doczekać tych dwóch utworów. Posłuchajcie sobie ich. Władysław Bałtycki, to był Poranny Zew.

0: śpią.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Komputery kwantowe. W dzisiejszych czasach każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer. Jednak ta technologia powinna w nadchodzących latach zrobić krok milowy w dowolnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, komputery kwantowe nie pracują z bitami, ale z bitami kwantowymi. Ta technika opiera się na dwóch kluczowych zasadach fizyki kwantowej – superpozycji i splątania. Oznacza to, że bit kwantowy może nie tylko przyjmować stan 1 lub 0, ale jednocześnie wszystkie stany pomiędzy. Ponadto kubity mogą również wchodzić ze sobą w interakcję. Gdy ta ekscytująca dziedzina badań dojrzeje, komputery kwantowe powinny rozwiązywać te złożone problemy, które są obecnie trudne lub niemożliwe do rozwiązania. W najlepszym przypadku skorzysta na tym całe społeczeństwo. Od rozwoju materiałów i leków, przez logistykę i finanse, po uczenie maszynowe, algorytmy kwantowe zrewolucjonizują nasze codzienne życie. Istnieje jednak również obawa, że komputery kwantowe będą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym złożone komputery z łatwością mogłyby złamać szyfrowanie i sparaliżować całe zakłady produkcyjne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zabójca ze złotego stanu. Joseph James DeAngelo Jr. Przez ponad 10 lat snuł plany w amerykańskim stanie Kalifornia. W latach 70. i 80. zabił kilkanaście osób. Dopiero 4 dekady później 74-letni mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Przez prawie 20 lat DeAngelo przemierzał nocą przedmieścia Kalifornii, mordując niczego nie podejrzewających mieszkańców. Używał noży, pistoletów, lin i sznurowadeł. DeAngelo napadał na pary, związywał mężów i gwałcił ich żony. Przed zabiciem swoich ofiar zawsze długo i brutalnie je dręczył. Zwykle przebywał na miejscu zbrodni jeszcze przez jakiś czas, częstował się jedzeniem z lodówki, w ten sposób pozostawiał ogromną liczbę śladów DNA. Właśnie to stało się jego zgubą. Policja szukała informacji genetycznych na platformach do badań genealogicznych. Tam natknęła się na informacje od krewnych zabójcy ze złotego stanu. Mieszkał z jedną ze swoich córek, dopóki policja nie uznała go winnym przestępstw. Po ponad 40 latach krewni ofiar wreszcie doczekali się długo wyczekiwanej sprawiedliwości. DeAngelo ostatecznie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Zieliński się kłania i zapraszam na program Nowości Płytowe. Nowości Płytowe. Dziś mam na tapecie płytę zespołu Social Distortion, wydaną w maju tego roku. Płyta nazywa się Born to Kill. Pierwszy raz z tym zespołem zatknąłem się słuchając albumu Somewhere Between Heaven and Hell, i to był 92 rok. Ich hardcore punkowe brzmienie przemawiało do mnie młodszego wtedy, gdy eksplorowało się wiele różnych innych gatunków muzyki. Teraz, po 15 latach oczekiwania, powracają z zemstą uzbrojeni w swój ósmy album studyjny Born to Kill. To ich pierwszy album od czasu wyzdrowienia Mike'a Nessa z raka i jest pełen charakterystycznego dla nich agresywnego optymizmu, któremu towarzyszą oczyszczające momenty. Nie tracą czasu, bo tytułowy utwór to wściekły wybuch, który przypomina ludziom, że wracają do gry z misją Rock and Roll Animal Gonna Come Your Way. Natomiast natychmiast napełnia się serce radością, która trwa w kolejnych utworach, hałaśliwym No Way Out i emocjonalnym The Way Things Were, który przenosi nas do początków ich kariery. To trafne przypomnienie o znaczeniu zespołu z gitarowymi solówkami Nessa, uzupełnionymi przez Johnny'ego Tubex Wickershama na gitarze rytmicznej. Łatwo zrozumieć, dlaczego wywarli wpływ na tak wiele zespołów na przestrzeni lat. Tonight kontynuuje serdeczne powitanie z dawnych lat z delikatną, ale pełną pasji piosenką, w której ogromną rolę odgrywa perkusja Davida Hidalgo Juniora. Zespół staje się nieco bardziej agresywny na początku Partners in Crime, zanim powróci do uwielbianego formatu Social Distortion z charakterystycznym wokalem, który wznosi się w górę. W utworze Crazy Dreamer słychać brzęk kości słoniowej, albo brzęki, z którego wydobywa się zachwycające bluesowo-kantrowe brzmienie, do którego dołącza Lucinda Williams. Następnie następuje wykwintny cover utworu Chrisa Isaaca Wicked Game. Riff rozpoczynający Walk Away to czyste złoto i prowadzi do wysokiej jakości punk rockowego utworu. Sekcja rytmiczna jest piekielnie zwarta, a tempo utworu płynie bez wysiłku z ostrym riffem, który poderwie każdego z miejsca, jeśli jeszcze tego ten ktoś nie zrobił. Album to dumna celebracja zespołu, który nie tylko patrzy w przyszłość, ale nie stroni od swojej wspaniałej przeszłości. Zaskakuje nas porywającym Never Going Back Again. W każdym utworze wnoszą tak wiele z hymnowymi riffami, chwytliwymi tekstami i porywającym rytmem, że będzie się chciało to wszystko powtarzać. Don't Keep Me Hanging On to kolejny doskonały przykład powrotu zespołu do swojej imponującej formy, a album kończy ognisty Over You z charakterystycznym basem Brenta Hardinga, który umacnia ich potencjał i celebruje powrót. No to po tylu terach z komplementach zagłębmy się, co tam jest do posłuchania. 11 utworów. Born to Kill, No Way Out, The Way Things Were, Tonight, Partners in Crime, Crazy Dreamer, Wicked Game, Walk Away, Don't Look Back, następnie Never Going Back Again, Don't Keep Me Hanging On i na koniec, jak już mówiłem, Over You. Posłuchajmy sobie Social Distortion, płyta z tego roku, z maja tego roku. Nazywa się Born to Kill.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kara pokrewna. Kara pokrewna, znana również jako kolektywna odpowiedzialność, to forma kary, w której rodzina przestępcy, niezależnie od ich udziału w przestępstwie, również ponosi konsekwencje. Ta forma kary ma długą historię w różnych kulturach, ale jest obecnie praktycznie uniwersalnie uznawana za naruszenie praw człowieka. Korea Północna jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, gdzie ta forma kary jest nadal stosowana. W tym kraju rodzina osoby oskarżonej o przestępstwo może zostać skierowana do obozów pracy lub do obozów przesiedleńczych jako forma kary pokrewnej. Reżim Korei Północnej stosuje tę formę kary, aby odstraszyć potencjalnych dysydentów i utrzymać kontrolę nad populacją. Jest to część szeroko zakrojonego systemu represji, który obejmuje również cenzurę, kontrolę informacji i surowe ograniczenia wolności osobistej. Ciekawostką jest to, że zasada kary pokrewnej jest zapisana w prawie Korei Północnej. Zgodnie z prawem osoba oskarżona o przestępstwo przeciwko państwu i jej rodzina mogą zostać przesiedlone do specjalnej strefy, gdzie muszą pracować na rzecz państwa. Jest to wyjątkowo surowa forma kary, która pokazuje, jak daleko idą represje w Korei Północnej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mimo że historia zna wiele przypadków nacji, które próbowały tego dokonać, Japonia nigdy nie ugięła się pod jarzmem wroga. Nawet Mongołowie musieli odpuścić, a naród ten nie zajmował się zawodowo niczym innym jak podbijaniem innych krajów. Oczywiście Japonia została pokonana, ale Stany Zjednoczone, które tego dokonały, musiały użyć kilku bomb atomowych, aby zrobić to skutecznie. Nawet wówczas kraj kwitnącej wiśni nie został tak naprawdę podbity. Dzisiaj inwazja byłaby jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Od 2016 władza Japonii podwyższała wydatki na zbrojenia do 40 miliardów rocznie. Dysponuje ponad ćwiercią miliona żołnierzy i 600 czołgów. Z kolei siły powietrzne zajmują piąte miejsce na świecie pod względem wielkości i pierwsze pod względem zaawansowania technologicznego. Jedyną słabością Japonii jest wciąż starzejące się społeczeństwo oraz, co zaskakujące, dosyć słaba obrona cyfrowa. Eksperci twierdzą, że bezpieczeństwo cyfrowe kraju jest 9 razy gorzej strzeżone niż innych państw azjatyckich. Mimo to inwazja na Japonię wymagałaby sił poza zasięgiem każdego kraju.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włókno węglowe. To materiał wyjątkowy pod każdym względem. Niezwykle wytrzymały, lekki, o unikalnym, prestiżowym wyglądzie. Materiał ten jest wciąż owiany pewną dozą tajemnicy. Jeszcze 40 lat temu dostęp do niego miały jedynie ośrodki wojskowe i NASA. Początki tego materiału sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Jednak w tym okresie jego produkcja była tak kłopotliwa i kosztowna, że dostęp do tego materiału miało jedynie wojsko oraz lotnictwo. Materiał ten jest niezwykle lekki. Pierwszy raz zastosowany został jako element pojazdu dostępnego dla prywatnych użytkowników w 1994 roku. Wykonano z niego karoserię samochodu McLaren F1. Był to okres przełomowy, ponieważ jak się okazało, cała karoseria auta ważyła około 100 kg, co było w tym okresie nie do pomyślenia. Obecnie materiał jest wykorzystywany znacznie częściej, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji ram rowerowych, nart, rakiet tenisowych, wędek, masztów, śmigieł czy jachtów. Włókno węglowe wykonane jest z wysoce zorganizowanej struktury włókien węgla. Każde włókno składa się z kilku tysięcy nitek. Pojedyncza nitka ma grubość zaledwie 0,1 włosa i składa się z setek tysięcy atomów węgla. Włókno węglowe jest około 5 razy bardziej wytrzymałe niż stal. Jest materiałem niezwykle sztywnym, ma niską rozszerzalność cieplną oraz doskonale przewodzi prąd.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i złudzeniom co

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Basen nad Szanghajem. W tym mieście znajduje się hotel Holiday Inn, który oferuje dość specyficzną atrakcję dla gości. Sam hotel posiada wiele nowoczesnych pokoi i apartamentów biznesowych. Znajduje się między lotniskiem Pudong a centrum Szanghaju i posiada obszerną siłownię i salę fitness. Widoki ze szczytu rozciągają się na cały Szanghaj i jest tam tyle do zobaczenia i zrobienia, ile można oczekiwać od metropolii tej wielkości. Jednak w hotelu znajduje się atrakcja, która nie wymaga wychodzenia na zewnątrz. Na 24. piętrze hotelu znajduje się basen, którego dno wykonane jest ze szkła, a całość unosi się bezpośrednio nad ziemią, około 70 metrów nad miastem. Cały basen jest zadaszony, jednak pływanie w nim jest niepowtarzalnym doznaniem, właśnie ze względu na przezroczyste dno. Całkowita powierzchnia zbiornika to 30 metrów kwadratowych, jednak wystarczy to, aby zapewnić niezapomniane wrażenia i przyciągnąć gości hotelowych z całego świata.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: 있을?
1: 나 때문이 어쩌나야지. 상황이었어. 마타바이트 자이나이노 아토트세 나 때문이

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Rezerwat w płomieniach. Pomimo iż ja i moi współpracownicy byliśmy zwolnieni od obowiązku opiekowania się chorymi, pozostawało jeszcze do załatwienia sporo różnych spraw związanych z epidemią dżumy. Wspominałem już o zaniedbaniach ze strony zarządu miejskiego, o ile chodzi o tereny zamieszkiwane przez Indusów. Tam jednak, gdzie chodziło o zdrowie białych mieszkańców, zarząd miejski okazywał ogromną zapobiegliwość. Moc pieniędzy wydano na zabezpieczenie ich stanu zdrowia. Teraz zaś pieniądze płynęły jak woda na akcję zwalczania zarazy. Mimo wielu grzechów popełnianych wobec Indusów, o które oskarżałem zarząd miejski, nie mogłem nie chwalić jego troskliwości o białą ludność i pomagałem mu w tym zbożnym dziele w miarę moich zdolności. Odniosłem wrażenie, że gdybym się powstrzymał od współpracy z zarządem miejskim, spełnianie spoczywających na nim obowiązków przyszłoby mu z większą trudnością i kto wie, czy nie zawahałby się użyć przeciw nam siły zbrojnej, co pogorszyłoby jeszcze bardziej całą sytuację. Udało się jednak zapobiec temu wszystkiemu. Władze miejskie były zadowolone z zachowania Indusów i praca zmierzająca do stłumienia zarazy była w dużym stopniu ułatwiona. Użyłem całego swego wpływu, aby przekonać moich ziomków o potrzebie podporządkowania się zarządzeniom władz miejskich i nie przypominam sobie, by ktokolwiek usiłował postąpić wbrew moim zaleceniom. Cały teren rezerwatu był pilnie strzeżony. Wkraczanie doń lub opuszczanie go bez specjalnego zezwolenia było wręcz niemożliwe. Ja i moi współpracownicy posiadaliśmy przepustki umożliwiające nam wolny wstęp. Wreszcie zapadło postanowienie wysiedlenia całej ludności i ulokowania jej na okres 3 dni w namiotach na wolnym powietrzu, w odległości mniej więcej 13 mil od Johannesburga. Cały rezerwat miał zostać spalony. Przesiedlenie ludności, zaopatrzenie jej w żywność i umieszczenie w namiotach wymagało pewnego czasu. Zaszła więc potrzeba doraźnego otoczenia osiedla strażą. Ludzi ogarnął bezgraniczny strach. Wszakże moja stała obecność podtrzymywała ich na duchu. Wielu spośród biedaków zakopywało swoje ubogie oszczędności w ziemi. Trzeba było je wykopywać. Banku na miejscu nie było. Zresztą ci ludzie nie wiedzieli, że coś podobnego istnieje. I oto ja zostałem ich bankierem. Potok pieniędzy począł napływać do mojej kancelarii. W podobnie krytycznej sytuacji było rzeczą niemożliwą, bym pobierał jakąkolwiek zapłatę za swą pracę. Musiałem więc sobie radzić, jak się dało. Byłem w dobrych stosunkach z dyrektorem banku, który załatwiał dla mnie różne transakcje. Powiedziałem mu, że chciałbym zdeponować u niego oszczędności tych biedaków. Banki nie odmawiały przyjmowania depozytów w miedzianych i srebrnych monetach. Zachodziła jedynie obawa, że urzędnicy bankowi nie zechcą dotykać pieniędzy pochodzących z terenów objętych epidemią. Dyrektor banku starał się wszelkimi sposobami przyjść mi z pomocą. Postanowiono więc poddać dezynfekcji pieniądze, zanim zostaną przekazane do banku. Jeżeli sobie dobrze przypominam, zdeponowano tą drogą w banku prawie 60 tysięcy funtów. Poradziłem tym, którzy posiadali większe sumy pieniędzy, by je zdeponowali w banku na stałe, na co się zgodzili. A rezultat był ten, że niektórzy spośród nich na przyszłość przyzwyczaili się wpłacać swoje pieniądze do banku. Mieszkańcy rezerwatu zostali przewiezieni specjalnymi pociągami do miejscowości Klipspruit Farm w pobliżu Johannesburga, gdzie zarząd miejski zaopatrzył ich z funduszów publicznych w żywność. Miasteczko z namiotów robiło wrażenie wojennego obozowiska. Nieprzyzwyczajeni do takiego życia mieszkańcy byli bliscy rozpaczy, Stawali zdumieni na każdym kroku, jednak nie mieli powodu do uskarżania się na jakiekolwiek niewygody. Zazwyczaj przyjeżdżałem do nich codziennie na rowerze. Po 24 godzinach zamieszkiwania w obozowisku ci ludzie zapomnieli o wszystkich swoich nieszczęściach i ich życie potoczyło się jak najpomyślniej. W którąkolwiek stronę poszedłem, wszędzie spotykałem zadowolonych i wesoło śpiewających ludzi. Trzytygodniowy pobyt na świeżym powietrzu wpłynął najwyraźniej dodatnio na ich stan zdrowia. O ile sobie przypominam, rezerwat został spalony następnego dnia po jego ewakuacji. Zarząd miejski nie miał zamiaru uratowania czegokolwiek z płomieni. W tym samym czasie i dla tych samych powodów władze miejskie kazały spalić wszystkie drewniane szopy znajdujące się na rynku, ponosząc przy tym około 10 tysięcy funtów straty. Przyczyną sięgnięcia do tak radykalnego środka było znalezienie na rynku kilku zdechłych szczurów. Zarząd miasta poniósł wprawdzie dotkliwe straty, zdołał jednak skutecznie powstrzymać dalsze szerzenie się zarazy, a mieszkańcy mogli wreszcie odetchnąć swobodnie. Czarowny urok książki. Dżuma sprawiła, że moje wpływy wśród ubogiej ludności indyjskiej znacznie wzrosły, a jednocześnie rozszerzył się zakres prowadzonych przeze mnie spraw, a z nim i moja odpowiedzialność. Niektóre z nowych kontaktów nawiązanych z Europejczykami zacieśniły się tak bardzo, że w dużym stopniu podniosły moje moralne zobowiązania wobec nich. Podobnie jak poznałem Mr. Westa, również w restauracji wegetariańskiej zawarłem znajomość z Mr. Polakiem. Pewnego wieczoru jakiś młody człowiek, który jadł przy sąsiednim stoliku, przysłał mi swą kartę wizytową, w której wyrażał chęć porozmawiania ze mną. Zaprosiłem go do swojego stołu, z czego po chwili skorzystał. Jestem zastępcą redaktora pisma The Critic, oświadczył mi. Kiedy przeczytałem pański list w prasie w sprawie epidemii, zapragnąłem poznać pana. Ogromnie się cieszę, że nadarzyła się taka sposobność. Szczerość Mr. Polaka mnie ujęła. Tego samego wieczoru zawarliśmy bliższą znajomość. Okazało się, że mamy jednakowe poglądy na wiele zasadniczych zagadnień. Mój nowy znajomy znajdował upodobanie w prowadzeniu jak najprostszego trybu życia. Miał ponadto cudowną właściwość stosowania w życiu praktycznym wszystkiego, co odpowiadało jego intelektowi. Niektóre ze zmian, jakie dokonały się w jego życiu, były równie raptowne jak radykalne. Wydawanie Indian Opinion stawało się z dnia na dzień coraz bardziej kosztowne. Pierwszy meldunek otrzymany od Mr. Westa był po prostu alarmujący. Oto co pisał. Nie sądzę, by można było liczyć na dochód, którego pan się spodziewał. Obawiam się, że mogą być nawet straty. Księgowość wadliwie prowadzona. Jest poważne zadłużenie, ale nie podobna się w tym połapać. Wszystko to wymaga gruntownego zbadania. Nie ma jednak powodu do obaw. Postaram się w miarę moich sił doprowadzić wszystko do porządku. Zostaję tu niezależnie od tego, czy będą dochody, czy też nie. Mr. West po stwierdzeniu, że nie ma co liczyć na jakiś dochód, mógł wyjechać i nie miałbym żadnych podstaw, by wziąć mu to za złe. Właściwie mówiąc, mógł nawet rościć do mnie pretensje, gdyż przedstawiłem mu całą sprawę jako korzystną, nie mając do tego żadnych podstaw. Nie usłyszałem jednak od niego ani jednego słówka wymówki z tego powodu. Mam jednak wrażenie, że od tej chwili Mr. West zaczął mnie uważać za nieco łatwowiernego człowieka. Tymczasem ja po prostu oparłem się na opinii Madanjita, nie zadawszy sobie trudu zbadania sytuacji i oświadczyłem Mr. Westowi, że może liczyć na pewien dochód. Doskonale sobie teraz uświadamiam, że człowiek poświęcający się pracy społecznej nie powinien wydawać żadnych orzeczeń, zanim nie przekona się o ich słuszności. Przede wszystkim zaś wszelkie zapewnienia należy składać jak najostrożniej. Zapewnianie kogoś o czymś, co nie może być najdokładniej sprawdzone, jest po prostu mijaniem się z prawdą. Z przykrością muszę wyznać, że choć dobrze to rozumiem, nie potrafiłem pomóc swojej łatwowierności, która wynikała z tego, że ambicja popychała mnie do podejmowania się pracy przerastającej moje siły. Ta fałszywa ambicja była niejednokrotnie powodem wielu przykrości, które częściej spadały na moich współpracowników, aniżeli na mnie. Po otrzymaniu listu od Mr. Westa wyjechałem do Natalu. Wtajemniczyłem Mr. Polaka we wszystkie szczegóły. Przyszedł na dworzec, aby mnie odprowadzić i wręczył mi książkę do czytania w podróży, przy czym zaznaczył, że zapewne będzie mi się podobała. Była to książka Ruskina zatytułowana Unto This Last. Nie sposób było się od niej oderwać. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Podróż z Johannesburga do Durbanu trwała 24 godziny. Pociąg przybył na miejsce wieczorem. Nie mogłem jednak zasnąć tej nocy i postanowiłem radykalnie zmienić swoje życie zgodnie z ideałami zawartymi w tej książce. Była to pierwsza książka Ruskina, jaką czytałem. W okresie studiów czytałem bardzo niewiele, poza podręcznikami, a później, kiedy rzuciłem się w wir pracy społecznej, pozostawało mi mało czasu na czytanie. Nie mogę więc pochwalić się zbyt rozległym oczytaniem. Nie sądzę jednak, abym z racji tych przymusowych okoliczności stracił tak wiele. Przeciwnie, szczupły zakres mojego oczytania pozwolił mi z tym większą uwagą zastanawiać się nad tym, co mi wpadało do ręki. Książką, która radykalnie i praktycznie dokonała ogromnej zmiany w moim życiu, była właśnie ta napisana przez Ruskina. Przetłumaczyłem ją później na język Gujarati, nadając jej tytuł Sarvodaya, czyli Dobro ogółu. Wierzę, iż w tym wielkim dziele Ruskina odnalazłem odzwierciedlenie niektórych moich najgłębszych przekonań i dlatego ono tak mocno podziałało na mnie i zmieniło całe moje życie. Poeta potrafi obudzić dobro drzemiące na dnie ludzkiego serca. Nie na każdego jednakże poeta wywiera jednakowy wpływ. Nie każdy jest zdolny w jednakowym stopniu odbierać i przeżywać wartości dzieła. Nauka płynąca z książki Ruskina da się ująć w te oto trzy zasady. Pierwsza. Szczęście jednostki jest zawarte w szczęściu ogółu. Druga. Zawód adwokata ma tę samą wartość, co zawód cyrulika. Każdy bowiem ma prawo swą pracą zdobywać środki na utrzymanie. Trzecia. Prawdziwą wartość ma jedynie życie człowieka pracy. Wszystko jedno, czy to jest oracz, czy rzemieślnik. Pierwszą z tych zasad znałem. Z drugiej mgliście zdawałem sobie sprawę. Trzecia nigdy mi nie przyszła na myśl. Dopiero dzieło Ruskina ukazało mi z całą wyrazistością, że druga i trzecia zawarte są w pierwszej. Obudziłem się o świcie z mocnym postanowieniem wprowadzenia w czyn tych zasad.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lesoto. Lesoto to niewielkie, górzyste państwo w południowej Afryce. To jedyny kraj na świecie położony w całości na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Należy także dodać, że jest w całości otoczony przez Republikę Południowej Afryki, a granice państwa są nawet widoczne z kosmosu. Formalnie głową Lesoto jest król, ale w praktyce rola ta jest raczej ceremonialna. Obecnym władcą Lesoto jest Letsie III, który objął tron w 1996. Faktyczna władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach premiera, który jest wybierany przez parlament. Najsłynniejszą atrakcją Lesoto jest Sunny Pass, przełęcz górska, która łączy je z Republiką Południowej Afryki. Przełęcz ta stanowi jedną z najwyżej położonych dróg przejazdowych na świecie. Żeby ją przekroczyć, raczej będziecie potrzebowali auta z napędem 4x4. Po drodze można napotkać wraki aut, którym się to nie udało, bo wypadki niestety nie należą tam do rzadkości.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domki na drzewach plemienia Korowai. Według niektórych teorii setki lat temu nasi przodkowie zamieszkiwali drzewa. Mimo postępującego procesu globalizacji wciąż można odnaleźć miejsca i plemiona nieskażone cywilizacją. Jednym z takich plemion jest Korowai, żyjące na terenie Nowej Gwinei, które wciąż mieszka na drzewach. To intrygujący sposób na życie, który dla nas wygląda jak styl życia kogoś niespełna rozumu. Jednak powodem powstania domów na podwyższeniu w dżungli są tak naprawdę środki ostrożności. Obszar narażony na powodzie i zdominowany przez bzyczące owady okazuje się zagrażającym i kłopotliwym terenem do życia na poziomie gruntu. W rezultacie plemię tworzy każdy ze swoich drewnianych domów w koronach drzew. Specjalny film nakręcony o mieszkańcach Korowai dla kanału dokumentalnego BBC przedstawia jedno z ambitniejszych przedsięwzięć architektonicznych plemienia. Na wysokości ponad 30 metrów nad ziemią plemię zbudowało niesamowitą konstrukcję. Obejmuje ona również wysoką drabinę. Sam zbudowany dom ma podłogi i ściany wykonane z kory drzewnej oraz dach pokryty liśćmi. Wciąż niewielu turystów dociera do wiosek tego plemienia. Wyprawa do Korowajów to nie spacer po dżungli, to wyprawa w czasie do miejsc i ludzi, którzy jeszcze niedawno żyli w epoce kamiennej.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów.

Znajdę robotę w bankowości. Znajdę robotę w TVN-ie. Gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi. I zrobię łaskę prezesowej. Bo wszyscy to robią. Dlatego, że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas, a jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary, jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych, zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nie równomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganymedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu, zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia. Sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów, nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tzw. równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Iapetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Iapetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę, która nadal stanowi wyzwanie dla naszych oczekiwań.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Roger Miret i Vinny Stigma utworzyli nową inkarnację Agnostic Front latem 1987 roku, angażując gitarzystę prowadzącego Steve'a Martina, basistę Alana Petersa i perkusistę Willa Sheplera. W tym nowym składzie zespół wkrótce wydał w 1987 roku album Liberty and Justice IV. Album charakteryzował się surowym punkiem pozbawionym wpływów thrash metalowych, ale zawierał wiele gitarowych solówek. Nie sprzedawał się tak dobrze jak poprzednie wydawnictwa. Zespół wyruszył następnie w trasę koncertową po Ameryce Północnej, która trwała do 1988 roku. Pierwszy album koncertowy zespołu, Live at CBGB, został również wydany w tym samym roku, a nagrany został podczas trasy poprzedniego lata. W styczniu 1989 Miret został skazany na 4 lata więzienia za handel narkotykami. Kilka lat wcześniej, podczas pobytu w więzieniu, Miret zaczął pisać nowe piosenki, podczas gdy Stigma i zespół po raz pierwszy koncertowali po Europie. Miret został zwolniony na początku września 90 roku po tym, jak zarzuty zostały uchylone. Na początku europejskiej trasy w październiku owego roku Miretowi odmówiono wjazdu do Belgii, ponieważ nie miał ważnej wizy. Zespół kontynuował trasę, a roadie Mike Shost wkroczył jako tymczasowy wokalista. Teksty napisane przez Mireta podczas pobytu w więzieniu kształtowały większość albumu One Voice z 92 roku, w którym wystąpili członkowie Madball i Sick of It All. Miret później stwierdził w wywiadzie w 2011 roku: te piosenki opowiadały historię mojego życia. Z tego powodu było to naprawdę fajne. Podczas kolejnego cyklu tras koncertowych Miret został tymczasowo zastąpiony przez swojego młodszego brata i kolegę z zespołu Madball, Frediego Christiana, na serię koncertów w lipcu, gdy przychodził operacją przepukliny pachwinowej. Zespół Agnostic Front odbył trasę koncertową z zespołami Cannibal Corpse, Malevolent, Creation i Obituary w ramach trasy Complete Control w 1992 roku. Ostatni koncert zespołu odbył się 20 grudnia 1992 roku w CBGB. Koncert został nagrany na album koncertowy Last Warning, który ukazał się w 1993 roku nakładem Roadrunner Records. Podczas przerwy w działalności zespołu Stigma i Henderson kontynuowali grę w Madball z młodszym bratem Mireta, Fredim Krishinem. Merritt twierdzi, że zespół nigdy oficjalnie się nie rozpadł. Tak naprawdę nigdy się nie rozstaliśmy, po prostu zrobiliśmy sobie przerwę. Jestem ojcem i czułem, że muszę spędzać więcej czasu z córką. W tym czasie stałem się lepszy w tym, co robię. Stałem się lepszym technikiem. Kiedy poczułem, że nadszedł czas, spotkałem się z gitarzystą Vinnym Stigmą i brzmiało to dobrze. Stigma i Miret reaktywowali Agnostic Front w maju 1996 roku i zagrali kilka koncertów w grudniu tego samego roku, podpisując kontrakt z Epitaph Records i rekrutując Jimmy'ego Colettiego na perkusję i Roda Cable'ę na bas, który w tym czasie grał z Against Ingrain. Ich najnowszym przedsięwzięciem był Something's Gotta Give. W 1999 roku wydali Riot Upstart. Ich albumy powrotne sprzedały się dobrze i zostały w większości docenione przez krytyków muzycznych za ich czyste brzmienie hardcore punkowe. W tym samym roku wydali również split z Dropkick Murphys, epkę zatytułowaną Unity. W 1999 roku grupa zagrała kilka koncertów na trasie Warped w tym samym roku. Po trasie koncertowej do lata 2000 roku Agnostic Front zrobił sobie krótką przerwę, aby zacząć pisać materiał na nowy album. W tym okresie Cable'a został zastąpiony przez Mike'a Gelo. Następnie w 2001 roku wydali album Dead Yuppies. Utwory z tego albumu były rzadko grane na żywo, ponieważ zespół uważał go bardziej za produkt Loved and Hated, zespół pobocznego Jimmy'ego Colettiego. Utwór Love to be Hated pojawia się na tomie serii kompilacji Punk O'Rama Epitaph Records, ale zespół opuścił wytwórnię wkrótce po wydaniu i nagrał podzielony album koncertowy z Discipline Working Class Heroes w 2002 roku, zanim podpisał kontrakt z Nuclear Blast Records. W 2002 roku Miret pracował w zespole pobocznym Roger Miret and the Disasters, poszukując brzmienia zbliżonego do oldschoolowego punka i oja. Podczas europejskiej trasy koncertowej na początku tego roku Coletti został na krótko zastąpiony przez byłego perkusistę Willa Sheplera po tym, jak został postrzelony. Również w tym roku zespół wystąpił w filmie Matthew Barneya Cremaster 3 wraz z filmem Prawo Murphy'ego. Zespół kontynuował trasę koncertową i pod koniec 2003 roku dołączył do Unseen i Hatebreed podczas trasy po USA. Coletti odszedł na stałe na początku 2004 roku, a zastąpił go brat Gaylo Steve, który wcześniej zagrał kilka tras koncertowych z zespołem. Później tego samego roku Agnostic Front wydał swój czwarty album studyjny Another Voice. Album był uważany głównie za kontynuacją One Voice. Album jednak spotkał się z pewną krytyką ze strony fanów i prasy za to, że najwyraźniej zmienili swoją muzykę, aby pasować do obecnej fali zespołów, tak zwanych twardzieli. Muzycznie album przypomina zespoły, na które Agnostic Front miał duży wpływ, takie jak Hatebreed. Wokale Miretta na albumie szczególnie zdawały się odstraszać wielu fanów mniej zorientowanych na hardcore punka. Później utwór Peace został dodany do albumu Mash Up Treat Music That Inspired The Movie, gdzie został zremiksowany przez Schizoid i przemianowany na World at War. W 2005 roku Agnostic Front wziął udział w trasie Unity u boku takich zespołów jak Terror i Diecast. W 2006 wydali album koncertowy zatytułowany Live at CBGB 25 Years of Blood, Honor and Truth, którego nakład był limitowany do 500 kopii. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1984, Victim in Pain. Oto lista utworów. Victim in Pain, Remind Them, Blind Justice, Last Warning, United and Strong, Power, Hiding Inside, Fascist Attitudes, Society Sucker, Your Mistake i na koniec With Time. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych, głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ech, kiedyś były zabawki. Dziś już nie ma zabawek. W latach 50. w Stanach można było kupić zabawkowe, ale prawdziwe laboratorium jądrowe. Zestaw Gilbert U-238 zawierał m.in. komorę mgłową Wilsona, pozwalającą obserwować cząsteczki alfa, spintaryskop, pokazujący wyniki rozpadu promieniotwórczego i elektroskop, służący do mierzenia radioaktywności substancji zawartych w zestawie. Małe laboratorium jądrowe można było nabyć za niecałe $50, które dziś warte by były około 2,5 tysiąca złotych. Ze względu na dość wysoki stopień zaawansowania zabawki, nie była ona zbyt popularna. W ciągu 2 lat jej obecności na rynku sprzedało się zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy, o czym zdecydowano o zaniechaniu dalszej dystrybucji.

ludzie w nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle, nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem, kontakt

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku z Toulouse we Francji dotarły informacje o znalezieniu kompletnej czaszki Gomphotherium prenaicum, tego gatunku słonia żyjącego w okresie miocenu, czyli około 20 milionów lat temu. Odkrycie jest wyjątkowo rzadkie, a czaszkę znalazł rolnik podczas kopania rowu do systemu nawadniania pola. Eksperci z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu stawili się na farmie i podczas delikatnych wykopalisk odkryli, że Gomphotherium prenaicum miał 4 kły i trąbę, którą używał do chwytania przedmiotów. Warto zaznaczyć, że to fascynujące zwierzę jest członkiem rodziny Gomphotheriadae. Odkrycie kości tego zwierzęcia jest bardzo istotne dla nauki i pozwoli na zdobycie nowych informacji na temat ewolucji słoniowatych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich zainteresowanych. Władysław Bałtycki się kłania z archiwum 4AD. Tak nazywa się ta audycja i przedstawiamy znaczące płyty znaczącej wytwórni. Dziś płyta zespołu Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas. Tak nazywa się ta płyta. Płyta została wydana 17 września 1990 roku. I jest to szósty album studyjny tego szkockiego dream popowego zespołu. Został wydany, jak już mówiłem, 17 września 1990 roku. I jest to drugi album zespołu wydany przez dużą wytwórnię w USA po Bluebell Knoll z 1988 roku. Heaven or Las Vegas zadebiutował na 7 miejscu na liście UK Albums Chart i na 99 miejscu na liście US Billboard 200, stając się najbardziej komercyjnym sukcesem zespołu. Ostatecznie sprzedał się w 235 tysiącach egzemplarzy w 96 roku według Billboard. Album został uwzględniony w książce 1001 Albums You Must Hear Before You Die i został wybrany numerem 218 w trzeciej edycji Colin Larkin's All Time Top 1000 Albums. W 2020 roku Rolling Stone umieścił go na 245 miejscu na swojej liście 500 Greatest Albums All of Time. Album był tematem programu Classic Scottish Albums stacji BBC Scotland w 2007 roku. Mimo że prezes 4AD Ivo Watts-Russell uznał go za jedno z najlepszych wydawnictw swojej wytwórni, pod koniec 90 roku rozwiązał kontrakt z zespołem, ponieważ jego relacje z tym zespołem uległy pogorszeniu. Krytycy muzyczni określili Heaven or Las Vegas jako nagranie dream pop i ambient pop. Album zawiera psychodeliczne, eksperymentalne i elektroniczne tekstury, szczególnie w pejzażach dźwiękowych. Heaven or Las Vegas ukazuje muzyczną ewolucję, a muzyka staje się bardziej przystępna, cieplejsza i bardziej zachęcająca. W okresach narkotycznych zespołu ich muzyka stawała się bardziej ekstatyczna. Zaczęli włączać synkopowane, taneczne rytmy i wciągające tekstury syntezatorów. Gra na gitarze Guitry została opisana jako dzwoniąca. Gra na basie Raymond jako złowieszcza i pulsująca, a wokal Fraser jako hipnotyzujący, a jej wysokie nuty zostały scharakteryzowane jako brzmiące anielsko. Max Friedman z Paste ocenił, że zespół praktycznie wprowadził koncepcję glosolalii do muzyki pop i trudno byłoby wyraźnie zrozumieć więcej niż kilka przelotnych fraz. Teksty Fraser zostały opisane jako raczej niezrozumiałe lub nieznacznie bardziej zrozumiałe. A Richard Jones stwierdził, że jeśli grałeś w Heavens lub w Heavens or Las Vegas około 10 tysięcy razy, możesz być w stanie odróżnić utwór od siebie, a nawet przyczepić się do kilku tekstów. Pomimo że większość tekstów Fraser pojawia się w językach obcych językach, co podsumowuje jako lenistwo i złą dykcję, przypisała bardziej rozpoznawalne słowa na albumie wpływowi Lucy Bell. Album spotkał się z uznaniem krytyków. Andrew Perry z Select przyznał albumowi 4 na 5 gwiazdek i napisał, że Heaven or Las Vegas to Cocteau Twins w ich zwykłym, spektakularnym i enigmatycznym kontekście. Roger Morton z Vox napisał, w czasach, gdy każda inna grupa popowa wciąga w siebie wszelkie możliwe środki chemiczne, techniki lat 60. i hipnotyczne rytmy, by osiągnąć pożądany stan błogości, to dobry żart, że Cocteau potrafią to osiągnąć z tak wyraźną łatwością. Journal Tribune przyznał mu 4,5 na 5 gwiazdek i stwierdził, że z właściwej perspektywy potrafi przenieść słuchaczy do krainy zwiewnych marzeń. Barbara Allen z New Musical Express oceniła go 8 na 10 i mimo, że nie jest fanką Cocteau Twins, nazwała album pięknie brzmiącym albumem. Q Martina Estona przyznał mu 4 z 5 gwiazdek, entuzjastycznie stwierdzając, że Heaven or Las Vegas to ich najlepszy moment jak dotąd. Heaven or Las Vegas osiągnął 7 miejsce na liście UK Album Chart i 99 miejsce na liście US Billboard 200, stając się najbardziej udanym komercyjnie wydawnictwem Cocteau Twins. To już mówiłem wcześniej. Według Billboard do 96 roku album sprzedał się w nakładzie 235 tysięcy egzemplarzy. Według Pitchfork piosenka Love Tie Will Be Done Martiki zawiera próbkę 50-50 Clown. Płyta Heaven or Las Vegas została umieszczona na 90. miejscu najlepszych albumów lat 90. przez Pitchfork, który docenił bardziej bezpośredni wokal Fraser i złożoną kompozycję piosenek na płycie. Płyta została również uwzględniona w wydaniu z 2008 roku 1001 Albums You Must Hear Before You Die oraz w internetowej wersji podobnej do listy The Guardian. Można by było mówić i mówić, ale przejdźmy teraz do personelu. Elizabeth Fraser, wokal, Robin Guthrie, gitara, automat perkusyjny, Simon Raymond, bass, Andy Rumble, fotografia, Paul West, projekt, rękawa. Cokolwiek to jest. Oto tytuły utworów, które są przed nami. Sherry Colored Funk, Pitch the Baby, Eyes Blink Luck, 50-50 Clown, Heaven or Las Vegas, I Wear Your Ring, Fotz Politik, Wolf in the Breast, Road, River and Rail i na koniec Fru Foxes in Midsummer Fires. Grupa Cocteau Twins, płyta, która się nazywa Heaven or Las Vegas, rok 1990. Posłuchajmy sobie.

mężczyzna wychodzi często na plażę. Wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku. Obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat.

Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przysłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

I was born on the other side of a town ripped

I gave a piece to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, witam Was serdecznie, kłania się Kamil z Muzycznych Retrospekcji. Dotarliśmy do czerwcowej audycji Osobliwe Dźwięki. Jak już wspomniałem w poprzedniej audycji, zaczniemy sobie od zespołu, który niedawno podesłał mi album i zresztą niedawno też wydał ten album, a jest to nasz polski Contagion. Contagion to takie trochę industrialne, groove'owe, death metalowe granie, które myślę, że może zainteresować fanów Fear Factory czy troszkę innych industrialnych dźwięków, może nawet jakieś takie lekkie naleciałości Nine Inch Nails. Ale interpretację zostawię dla Was i puszczę Wam dwa utwory z tej najnowszej ich płyty. Będzie to Balanced i Closer. Miłego odsłuchu.

To był zespół Contagion. I jeżeli właśnie tutaj zwracam się do zespołów, jeżeli macie tutaj jakiś album, chcielibyście, by został puszczony w audycji Osobliwe Dźwięki, wyślijcie do mnie maila, wyślijcie jakiś próbnik muzyczny, w razie czego odezwę się do Was, bądź też piszcie na zwykły adres mailowy redakcji Radia Odzew. Dobra, teraz już przejdziemy sobie do takiego, powiedzmy, tematu przewodniego, a chciałem Wam puścić kilka zespołów właśnie, może nie omawiając ich tak szczegółowo, ale po prostu kilka zespołów, na które wybieram się podczas Mystic Festivalu. Tak, kiedy słuchacie tej audycji, prawdopodobnie już wylegiwuję się w Gdańsku, czekając na Mystic Festival. W tamtym roku bardzo nam się spodobało i w tym roku również się wybraliśmy. Fajne zespoły i powiem szczerze, że więcej mniejszych zespołów mnie jara, że tak to ujmę, niż tych headlinerów. Jednym z takich zespołów jest zespół Dola, który właśnie zagra podczas Warm Up Day. A ja tu w tym miejscu puszczę Wam dwa utwory, które mam nadzieję zachęcą do sprawdzenia zespołu, bądź też całej ich dyskografii. Zbędnie nie przedłużam, bo czasu nie mamy wiele. Przed Wami Dola.

czas dzisiejszej audycji topnieje nam bardzo szybko, więc bez zbędnego pitolenia przechodzimy do kolejnego zespołu, jakim jest Neckbreaker. Młodzi, gniewni i powiem szczerze, że super band, który może zainteresować osoby tak samo interesujące się jakimiś deathcore'owymi dźwiękami, jak i death metalowymi stricte, bo fajnie to chłopaki łączą i nie mogę się doczekać, jak to brzmi na żywo. Neckbreaker.

Teraz posłuchamy sobie zespołu Throne. Również zagrają na Warm Up Day i powiem szczerze, że to jest jeden z tych młodych zespołów, który uważam, że mogą wypłynąć na szersze wody, kiedy tylko zespół trafi na jakiś odpowiedni moment, bądź też wbiją się jakimś trackiem, który zapadnie w pamięć publiczności na dłużej. Throne to młodzi, zdolni metalkorowcy, którzy swoim nowoczesnym metalem myślę, że mają dużo do powiedzenia. Posłuchajcie zespołu Throne.

Następny zespół to już troszeczkę większy kaliber, bo Ice Nine Kills. Zespół, który swoją twórczość bazuje na horrorze, tak pisanym, jak i z wielkich ekranów kinowych. Spencer Karnas jest zafascynowany horrorem w postaci lat 80., jak Freddy Krueger, Jason. I wszystko to potrafi przenieść w bardzo ciekawy sposób do teledysków, jak i swoich lekko makabrycznych tekstów. Muzyka ciekawa, taka trochę metalcore'owa, deathcore'owa. W ich płytach zbliża się bardziej do takich melodyjnych warstw, ale ja wolałem te starsze. No, posłuchajcie wy i sami ocencie, puszczę wam jeden starszy utwór i jeden nowszy. Powiedzcie w komentarzach, piszcie maile, która wersja zespołu podoba wam się bardziej, bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw również, czy w ogóle wam się podoba takie granie, bo wiem, że u nas nie ma zbyt wielu fanów. Dobra, teraz Ice Nine Kills.

faktu, iż niezwykle wyczekuję występów takich jak Rotting Christ, Marduk, Megadeth czy Overkill, chyba nie muszę nadmieniać, ale te zespoły wszyscy znają, uwielbiają, więc tutaj chciałbym puścić jeszcze coś, co może być lekko mniej znane lub w ogóle praktycznie nieznane. A będzie to fuzja jazzu, metalu, nawet szczypty black metalu i norweski Shining. Uważam, że ten projekt, zespół to naprawdę coś świetnego, w co naprawdę może na początku trudno wejść, ale kiedy już wpadniemy w te muzyczne otchłanie, to nie wyjdziemy z nich nigdy. Puszczę wam dwa utwory Shining, to już tak na zakończenie. W tym miejscu też również chciałbym się pożegnać z wami i do zobaczenia na Mystic Festiwalu, na Ze Wsi Budzi. Tak, to bardzo festiwalowy czerwiec. A jeśli nie do zobaczenia, to do usłyszenia w kolejnej audycji Osobliwe Dźwięki. Kłaniam się i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Very serious.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

Poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach jak Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled. A jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich, to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Juna z Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieveru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No ale mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Strapped in a Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kto tam? Stój, ani kroku!
2: Ja.
1: Pytam, kto?
2: Pela.
1: Co za Pela?
2: Z materiałówki. Pelagia. Ten barkówno. No.
1: Zdać!
2: A co ja innego robię?
1: Zaświecić światło.
2: Ale zaraz, co pan ciocia tak krzyczy. Naprzód stać. Tam zaświecić światło. No to czekaj tam. Ale teraz gdzie ten kontakt? Budzić człowieka po nocy.
1: Faktycznie, tym barkówno.
2: No, tym barkówno.
1: Co robi o tej porze w zakładzie?
2: A jakby to panu powiedzieć. Nocuję, panie Józiu.
1: Co?
2: Tak wyszło, panie Józiu.
1: Nie ruszać się!
2: Pan Józiu nie będzie taki ważny, dobrze?
1: Ważny. Strażnik na służbie stwierdza na obiekcie obecność osoby postronnej, a panna Pela
2: mi... Niech pan Józiu mnie nie straszy, dobrze? Ja tu 8 dyrektorów przeżyłam, a pan Józiu...
1: Jakim prawem nocuję w zakładzie pracy? I to na biurku.
2: A takim prawem na biurku, że tu nie ma łóżka, panie Józiu.
1: Też fakt. Ale dlaczego w miejscu pracy?
2: Dlaczego? A ciekawe, gdzie by pan Józio poszedł, jakby... Jakby tak pana Józia z domu wyrzucili.
1: Jak? Niby kto wyrzucił?
2: Narzeczony. Wystawił walizkę przed drzwiami, co miałam robić?
1: Narzeczony?
2: Niezgodność charakterów, powiada. Dziś doszedł do wniosku i kota też.
1: Kota? Co kota?
2: Też przed drzwi, w taką pogodę. Maciuś. Maciuś. O rany boskie, gdzie kot?
1: Gdzie?
2: Maciuś, ty nerwowy, pan Józio na rynku wrzasku, jakby
1: nie,
2: to naprawdę...
1: Nie, no, pod szafą!
2: Jest?
1: Tak.
2: No, nerwowy, to po co pan tak tyle wrzasku na
1: no, faktycznie, kot jest też.
2: Maciuś, chodź tu, Maciuś, chodź.
1: Co ja robię? Panna Pela zabiera walizki, kota i opuszcza obiekt.
2: No to jeszcze zobaczymy.
1: Zarządzenie pani zna?
2: Znam. A pan już no. Pokaże mi takie zarządzenie, że porządna kobieta ma spać na ulicy. No niech pan pokaże i z mokrą głową.
1: Nic
2: na ulicy,
1: nie panny tak? Peli głowa nie obchodzi. Mokra czy sucha?
2: Mokra.
1: Tak? To dlaczego?
2: Dopiero co umyłam.
1: Co?
2: No tak.
1: O, ja cholerny świat w głowę zachodzę. Gdzie woda leci?
2: A jak? Ze mną, panie Józiu, już tak jest. Jak jest, tak jest, ale schludna jestem. Wałki sobie nakręciłam.
1: Co pan na pewno nakręciła?
2: Lokówki, no, lokówki, panie Józiu, loczki będą. Zawsze w piątek robię głowę, przyzwyczajenie. A pan patrzy, pani, podomka z peneksu.
1: Brać kota, walizkę i opuścić zakład.

0: Ja?
1: Migiem.
0: To niech pan już ostrzela. No co? Nie? Pan już ostrzela. Ale naprzód jego, naprzód jego.
1: Niby kogo? Narzeczonego znaczy?
0: Dobrze by było. Ale jak pana Józia znam, to i tak pan ze służby nie zejdzie. 8 przystanków, 13. No i co pan stoi? Wal pan jak leci. Znaczy naprzód Maciusia, bo jak pomyślę, że pójdzie w obce ręce, taka surowiecka z rachuby, to by go od razu wzięła, ale co to za życie, pani. Tam się nawet cukier na klucz zamyka, pan wie?
1: Co mi pan napela z jakimś cukrem?
0: A właśnie, może by tak kawy zrobić, co, panie Józiu? Mam grzałkę.
1: Grzałkę? A zaproszenie ognia?
0: Nie, kawy nie. Nie, bo nie zasnę. To może zagramy w oko, bo co?
1: Opuści dobrowolnie, czy mam wyciągnąć konsekwencje?
0: Niech pan wyciąga.
1: Pan Nopelu, wzywam po raz kolejny. Zarządzenie pani zna. Pracownik świadomy. Średnie wykształcenie zdobyte w toku pracy.
0: Tak jest.
1: Liczne funkcje w Radzie Zakładowej.
0: No i widzi pan? A ten decybel wystawia mi Waliński kota.
1: Narzeczony?
0: Ze służbowego mieszkania. Nie, panie, już jak pomyślę o tym wszystkim.
1: Tu nie ma co myśleć. Tu trzeba brać klamoty i opuszczać.
0: Ja już panu wszystko powiem.
1: Tak, ale tylko fakty. Bo mam jeszcze obchód obiektu.
0: Ale tak szczerze?
1: I żeby nadawało się do raportu. Pan Napela wie, że w raporcie musi być uwzględnione. To,
0: żeby tak prawdę powiedzieć, to pan Józio...
1: Co? No co pan Józio? Pan Józio to może być przy piwku. A teraz to ja jestem na służbie.
0: Tam.
1: No.
0: A pan czy przy piwku, czy na służbie jest swój człowiek jeszcze z moich stron.
1: No, tylko bez takich tam, dobrze?
0: Pan Józio jest w moim typie mężczyzna.
1: Niby ja?
0: A kto? Może by pan Józio na przykład coś mocniejszego?
1: To znaczy się co?
0: Łyka.
1: Łyka? Ryzykować pozarę na 7 lat przed emeryturą dla łyka?
0: A, mogą być 2.
1: No co?
0: Mam w termosie. Nawet za 3 w taką psią pogodę nikt słowa nie powie. Oj, mnie to, panie Józiu, taka chandra tłucze, sierota bezdomna. Gdzie się mam podziać? No gdzie, niech pan powie. Do pracy, myślę sobie, pójdę głowę skłonić. A twardo na tych wałkach.
1: Mało pan nie peli pracy w dzień.
0: Ale co zrobić? No, pańskie zdrowie, panie Józiu. Jak z domu wyrzucają, to gdzie?
1: No.
0: A ten termos to jeszcze od ostatniego razu w walizce. No, to siup.
1: Siup. Co? Od jakiego ostatniego razu?
0: A pan Józio myśli, że ja to pierwszy raz?
1: Niby jak nie pierwszy? A który?
0: Tygodnia nie ma, żeby mnie narzeczony nie wyrzucił.
1: Jeden i ten sam? A to chudre.
0: Nie, no różni. Ale jak co do czego, to wszyscy tacy sami. Do wyrzucenia znaczy.
1: A pan na swoje lata to naiwna podiekon.
0: Za to w pracy mam szczęście. Samych dyplomów, uznania, no jak pan już myśli, ile?
1: No, parę będzie.
0: A, idzie pan, 11.
1: Ładnie.
0: Wszystkie w walizce. Widzi pan już, jak to jest. Jak szczęście w pracy zawodowej, to w życiu osobistym klapa. A nasz dyrektor zawsze mówi, pani Pelu, powodzenia w pracy zawodowej i w życiu osobistym życzę. I co? Ładne życie osobiste.
1: No fakt.
0: Na walizce człowiek żyje. Na biurku śpi.
1: Też sobie panna Pela znalazła azyl.
0: A co? Po koleżankach mam latać, żeby mnie obszczekały?
1: Fakt.
0: Tylko surowiecka, jakby wzięła na język, to matko boska. A pan Józio nikomu nie powie.
1: A co tu mówić? Do raporcie musi być uwzględnione. Do wiedzy dyrekcji.
0: Nie, do wiedzy dyrekcji bardzo proszę.
1: Tak.
0: Dyrektor na to nie wygląda, ale też człowiek. Uwzględni sytuację życiową. 8 takich przeżyłam.
1: Na miejscu panny Peli, to ja bym taki pewny nie był.
0: Byle do rana, panie Józiu. Byle do rana. Która to godzina? Bo ja to nie lubię zarywać nocy.
1: A kot?
0: Co?
1: Nie na paskudzi.
0: Ten kot? Panie Józiu.
1: No, to już na panny Peli odpowiedzialność. Widzi pani, że tu już było z wieczora posprzątane.
0: No dobrze, to ja już gaszę, panie Józiu. A punkt 6 jestem na nogach. Bo to wie pan, nim człowiek zdejmie wałki, zrobi fryzurę...
1: Nie, Jak pan napali...
0: Co?
1: Ktoś jest naprzeciw.
0: A ja... Jak naprzeciw, to pani psycholog.
1: Na to wygląda, że psycholog. Też czasem sobie lubi wieczorkiem wpaść i popracować w gabinecie.
0: A idzie pan, Józio?
1: Ale za zezwoleniem.
0: A za zezwoleniem, bo magister. A. Ale niech pan powie, panie Józiu, jest sprawiedliwość na tym świecie? A ja też mogę magistra zrobić. Co pan myśli?
1: Tylko niech pan napela weźmie fakt, że pani magister nie przychodzi na obiekt spać na biurku, na waleta z kotem, tylko odrabiać zaległości psychologiczne.
0: A mówiłam, niech pani Józiu strzela. I niech raz będzie spokój.
2: Panie Józiu! Panie Józiu!
0: Woła pana, no.
1: A. Bo tam się klucz zacina.
0: No niech pan Józio leci.
1: Rany boskie.
2: Panie Józiu, kochany, no...
1: Szanowny pani magister, znowu ten kluczyk?
2: Tak, kręćka można dostać.
1: Już się robi, już się robi, panie magister. Tu trzeba nie siłą, tylko sposobem. Jak z człowiekiem.
2: Z jakim człowiekiem?
1: Ale jak to pani magister wtedy miała w świetlicy pogadankę i powiedziała, że do każdego człowieka oho, też trzeba z kluczem. Nie siłą, nie siłą. Do śmierci nie zapomnę.
2: Tak powiedziałam, naprawdę?
1: No, jak słowo honoru.
2: A może i powiedziałam.
1: Że niby z człowiekiem trzeba delikatnie. Święta racja, pani magister, tylko że nie z każdym. Delikatność, delikatność, a czasem i w zęby trzeba dać.
2: W zęby, w zęby. A, tak, tak, ale z zębami to już do naszej pani stomatolog, panie Józiu. Przyjmuję chyba jutro.
1: Jak?
2: Nie, nic, nic, nic, nic, nic, nic. A z kim to pan rozmawia tak w nocy?
1: Ja?
2: Nie? A myślałam, że...
1: Nie, ja z nikim, pani magister.
2: Zdawało mi się.
1: Czasem to się coś tak człowiekowi wyda, że aż śmiesznie, a czasem znowu strasznie. Raz to miałem takie wydarzenie, całkiem jakby gdzieś trąby grały. O, w porządeczku. Otwarte. Opowiedzieć?
2: Co?
1: O tych trąbach.
2: O trąbach, O jakich trąbach?
1: O tych, co mi się zdawało. Warto posłuchać, pani magister. Tak sobie nawet myślałem, że jakiś psychiatra to by umiał wytłumaczyć.
2: Ja nie jestem psychiatrą, panie Józiu, tylko psychologiem zakładowym.
1: A, to ja wiem. To ja wiem. Różnica. Ale opowiedzieć?
2: Co, może innym razem. Mam trochę zaległej pracy, panie Józieńku. Taki bałagan w tej... kartotece, że...
1: Ale jakby pani magister kiedyś miała życzenie, to ja jak na świętej spowiedzi. Do spowiedzi to ja po prawdzie nie chodzę, ale wtedy na tej pogadzance, co to była w świetlicy, to pani psycholog tak powiedziała, że też sobie zapamiętała.
2: A co takiego?
1: Żeby śmiało.
2: Co śmiało? Co?
1: Ze swoimi sprawami do pani magister. Jak do konfesjonalu i do spowiedzi.
2: A? Tak mówiłem?
1: A co do kropki. I tak sobie pomyślałem, rany boskie. Pani to się nasłucha różności. No nie?
2: No tak. Nasłucham się.
1: I same kłopoty?
2: Przeważnie. To znaczy różnie, ale...
1: Taka tym barkówna na przykład.
2: Kto?
1: A tym barkówna, Pela. Z materiałówki.
2: Ale co?
1: Była u pani magister? Nie. Też by się przydało.
2: Niech przyjdzie, ale w dzień.
1: No jasne. Skąd o tej porze tym barkówna na obiekcie? No, to już ja już... Tak. No to ja już...
2: Dziękuję, panie Józiu, dziękuję.
1: Aha, a klucz proszę zostawić w zamku.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. No dziękuję. Jezus Maria, czemu ten człowiek tyle gada? Trąby. Trąby, co za trąby? Jakie trąby? Akurat przyszłam tu słuchać o trąbach. Zaraz, spokojnie. Nie, właśnie nie myśleć, działać, coś robić, postanowić. I telefon, tak, zatelefonować zawsze lepiej stąd niż z budki. Ładna historia, gdyby ktoś wiedział, ten Józio choćby. Ale co ja mam zrobić? Na litość boską, co ja mam robić?
3: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.
2: No oczywiście zajęte. A nie, może ten drugi.
4: Halo?
2: Czy to telefon zaufania?
4: Tak, słucham. Dobry wieczór.
2: Bo ja...
4: Tak, tak, słucham.
2: Właściwie... Ja dłużej nie wytrzymam.
4: No, cóż się takiego dzieje?
2: Ja zwariuję.
4: Pomalutku, no. Co się stało?
2: Ona się do mnie nie odzywa.
4: Kto?
2: Zuza.
4: Kto, przepraszam, nie dosłyszałam, kto się nie odzywa?
2: Moja córka, to imię, Zuzanna.
4: Aha, kłopoty wychowane.
2: Nie, ja nie wiem, ona mnie nienawidzi.
4: Tylko spokojnie.
2: Tak. No. Nienawidzi?
4: No, tego też nie można wykluczyć.
2: Ale za co? Dlaczego? Przecież...
4: Spokojnie.
2: Nie, przepraszam. Przepraszam, wiem, że zachowuję się jak kucharka.
4: Słucham. Jest pani kucharką.
2: Nie, skąd? Znacznie gorzej.
4: Co gorzej? To zresztą nie jest w tej chwili najważniejsze.
2: To co nie jest najważniejsze?
4: Kim pani jest? Dojdziemy i do tego.
2: Tak, oczywiście. Wiem, chociaż...
4: Ile lat?
2: Co? Co ile lat?
4: Ile lat ma córka?
2: Tak, 16.
4: O co była awantura?
2: Awantura? Nie było. Żadnej awantury nie było. Ona po prostu...
4: Więc nie było. Wobec tego...
2: Ja się boję, że... Boję się, czy...
4: No, oczywiście. Ale to wszystko wymaga dłuższej rozmowy. Czy pani może swobodnie rozmawiać?
2: Tak, mogę.
4: Z domu?
2: Nie, to znaczy prawie i tak swobodnie.
4: Doskonale. Czy będzie pani mogła zadzwonić za godzinę?
2: Za godzinę?
4: Po północy. Powiedzmy przed pierwszą.
2: Tak, dobrze.
4: To jest pora, kiedy mamy trochę więcej luzu. Do północy dzwonią przeważnie sfrustrowane córki, a potem przerażeni rodzice.
2: Tak, ja wiem, to znaczy nie, już nic nie wiem.
4: Zobaczymy, a tymczasem ma pani pod ręką radio?
2: Radio?
4: Aha.
2: A po co?
4: Proszę sobie posłuchać dobrej muzyki. Właśnie idzie Mozart z Hanoweru.
2: Muzyki, dobrze.
4: No to...
2: Jeszcze sekundę.
4: Ale
2: chciałam tylko zapytać...
4: Tak?
2: Chciałam zapytać, czy pan wierzy
4: w Boga?
2: Nie, przepraszam, to głupie, ale... Czy pan wierzy w psychologię?
4: Aha. To też zostawimy sobie na potem, dobrze? I proszę koniecznie posłuchać muzyki. A zatem do usłyszenia za godzinę.
2: Tak. Do widzenia. Boże, co ja robię? W dodatku to był chyba kolega Hartmann, który mógł mnie poznać po głosie. Na pewno, przecież sama mu kiedyś mówiłam, że zawsze słucham Mozarta z Hanoweru. Zresztą wszystko mi jedno, dobrze? Niech będzie radio. Co sobie pomyśli ten cały Hartmann? A niech myśli, co chce, niech się dzieje, co chce, niech się to raz skończy, niech... Hanower. Boże, ile w tym radości. Ile życia, ile...
5: Pani magister o tej porze?
2: Dyrektor też? Ja właśnie...
5: Odrabiamy zaległości, co? A nie za późno? Muzyka nie przeszkadza?
2: Nie wiem, zgasić radio?
5: No, przeciwnie.
2: Słucham?
5: Nie gra. To Bach.
2: Mozart. Eine kleine Nachtmusik.
5: No, wszystko jedno, nie gra. Cholerna pogoda. Wszystko w człowieku chodzi. To znaczy człowiek chodzi nie tam, gdzie powinien. Tak. I pani i ja powinniśmy siedzieć o tej porze w domu. A co panią przygnało? Co, zna pani dowcip po zaległościach?
2: Nie.
5: I tak nie powiem tak. A wie pani dlaczego?
2: Bo Świński.
5: Okropnie. Jako specjalistka od dusz ludzkich powinna pani wiedzieć, że świńskie kawały opowiadam tylko swoim zastępcom. Żeby mówili, że jestem swój chłop. I co mówią? Guzik. Myśli pani, że nie wiem, jak mnie nazywają?
2: No.
5: Dmuchawa. Ale dlaczego dmuchawa?
2: To już dyrektor powinien najlepiej wiedzieć.
5: Ja nie mam pojęcia. Musi mnie pani jakoś specjalistycznie ustawić.
2: Ja?
5: No, a za co pani płacę? Przecież to pani fach.
2: Tak, podobno.
5: No to proszę, jak pani myśli? Co mnie tutaj przyniosło o tej porze?
2: No skąd ja mogę wiedzieć?
5: No niech pani strzela. No, albo nie, sam powiem.
2: No, najlepiej.
5: Dałem dyla z domu.
2: To owszem, widać. Poszukiwanie azylu.
5: Trafiła pani, ale dlaczego?
2: Skąd ja mogę wiedzieć, nie jestem wróżką. Nie chcę pana dyrektora wyciągać na zwierzenia.
5: Powinna pani. Może by mi ulżyło.
2: No więc, cóż pana wygnało?
5: Czy pani wie, co ja mam w chałupie?
2: Co?
5: Albo inaczej. Czego ja nie mam w tej chałupie? Ranny boskie.
2: No słucham, dyrektorze.
5: Ranny boskie, ani jednej czystej szklanki, ani jednego czystego talerza, ani garnka, ani patelni, ani żadnej rzeczy, która jego jest. No o kieliszkach nie mówię, bo kieliszki w alkoholu jakoś same się dezynfekują.
2: Ale dlaczego?
5: Otóż właśnie, dlaczego? Bardzo logicznie pani pyta. Odpowiadam. Żona na urlopie.
2: Aha.
5: Nie uwierzy pani, ile się tego przez miesiąc uzbierało. Góry, stosy. A jak się to cholera jasna tłucze? No.
2: W żadnym wypadku nie należało dopuścić do stosów.
5: No, teraz to ja też jestem mądry.
2: To znaczy, że czeka pana zmywanie.
5: Właśnie, czeka. To jest dobre słowo. Czeka. Trzy razy już dzisiaj podchodziłem do tego zagadnienia.
2: No, samo się nie pozbywa.
5: No, ja też tak myślę.
2: Najgorzej zapuścić trzy pierwsze talerze i szklanki.
5: Tak. A żona wraca za 2 godziny.
2: O.
5: Szczecińskim.
2: 2 godziny. No, a przy dobrej organizacji pracy jeszcze wszystko do zrobienia.
5: Nie. No,
2: jak pan uważa?
5: Nie będę. Cisnąłem w czorty ten idiotyczny fartuszek w klatki?
2: Nie.
5: Co nie?
2: Wcale dyrektor nie cisnął.
5: Jak to?
2: Wsadził go pan do kieszeni.
5: Co, gdzie?
2: W lewej, od marynarki.
5: Niemożliwe.
2: A to w żółte ciapki to co?
5: Rzeczywiście, wątp tym do jasnej cholery.
2: Nie radzę, jeszcze może się przydać. I proszę mi nie robić bałaganu w gabinecie.
5: Takim jak pani to dobrze.
2: Takim jak ja.
5: Tak, co? Sama psychiczna harmonia? Wszystko w środku gra? Jak w zegarku?
2: Och, zgadł pan. Jak w zegarku. Z kurantem.
5: Co?
2: Ja nic, tak sobie.
5: Tak. No właściwie też nie wygląda pani najlepiej. A tam leje, co?
2: Leje.
5: leje. A ciekawe, czy jakby te statki wystawić na balkon? Jak pani myśli?
2: Jakie statki? Ach, te brudne!
5: No, przynajmniej by trochę odmokło.
2: Pomysł racjonalizatorski. Wykorzystanie sił przyrody, co?
5: No.
0: Panie dyrektorze!
5: Tymbarkówna?
0: Tymbarkówna, panie dyrektorze.
5: A pani co?
2: Pan Nopelu, co pani?
5: O tej porze noc... A co pani ma na głowie?
0: Wałki. Ale zaraz zdejmę. W 5 minut będę gotowa. Jedziemy?
5: Dokąd?
0: No, pozmywać te garnki.
5: Garnki? A skąd pani? No garnki, no.
0: Ja podsłuchałam sobie. Ja sobie czasem lubię podsłuchać pod drzwiami, bo ładnie by człowiek wyglądał, jakby czekał na to, że mu sami powiedzą. Więc ja w mig pozbywam. Pozmywam i tak dzisiaj już nie mam żadnego spania.
2: A co pani robi tu w tym szlafroku?
0: Nie, to potem.
5: Co potem?
0: Panie dyrektorze.
5: Co potem?
0: Ja tu już przeżyłam 8 dyrektorów. To co przed panem będę tajemnicę robić. Wszystko powiem, jak na spowiedzi. Ale najprzód pozmywam. A pan powyciera. Ja zmywam, pan wyciera. Dobrze? Ja zmywam, pan powyciera.
5: No i zagadka psychologiczna. To co pani magister,
0: co? Prędzej. A jak pani dyrektorowa panu wystawi walizki przed drzwi, no to ja się już ubieram, a pan dyrektor niech idzie do samochodu.
5: Dobrze? Nie, no ja zwariuję, ale czego ona chce? Zaraz, chwileczkę, co się tutaj dzieje? No, niech pani magister z nią porozmawia fachowo.
2: Halo? Tak, jest. Dyrektorze, do pana. Telefonistka pana szuka.
5: No tak, to niech daje. Halo? To ty? Już? No, która to godzina? Ale miałaś dopiero szczecińskim. Zabrałaś się także Mazurkiewiczami.
0: Pani dyrektorowa przyjechała, Matko Boska.
5: Wracać? Gdzie? A, do domu. No wiesz, nie bardzo. Ja się boję, nie no. Co? Już pozmywan? Jakim cudem? No wiesz, niebieska waza? Nie mam pojęcia. W kawałkach? A co? Może w kawałkach? Ty nie skupię nową. Chińska? No to kupię chińską, tak, tak, tak, zaraz wracam, tak, tymczasem, pa. Przyjechała i pozmywała.
0: Rany, ale pan dyrektor blady.
5: Blady? Co ja?
0: Zupełnie jak wtedy, kiedy urwała się suwnica na montażowni. Rany, i ja panu zaraz dam łyka.
5: Z jakiego łyka?
0: Z termosu. Zaraz pan dyrektor stanie na nogi. Mam, w walizce.
5: Dobra, dobra, muszę być z termosem. Niech tym barków...
0: Tak, tak, ty tylko skoczę do walizki.
5: Jakiej walizki? No zaraz, wszystko jedno, tak.
0: Tak, ja zaraz, tylko skoczę.
5: Ja chyba naprawdę jestem rozbity. Niech się pani mną zajmie, dobrze?
2: Niech pan wraca do domu, tam chyba wszystko w porządku.
5: A pani?
2: Co ja?
5: No jazda do chałupy.
2: Ja?
5: No co, wygląda pani jak mala przecież.
2: Och, to pogoda. Zresztą mam coś tu jeszcze do załatwienia.
0: Jestem. Akurat za każdego po łyku.
5: Po łyku, tak?
0: No,
5: co prawda, to nie znałem tym barkówny od tej strony.
0: Zdrowie.
5: Ale to co to jest?
0: To kot.
5: Kot? A czyj to jest kot?
0: Mój, panie dyrektorze, Maciuś. Już my takie dwie sieroty. I pani magister też łyka.
2: Nie, dziękuję.
0: Jak to dziękuję? No to ja jeszcze teraz próbuję się przyłożyć.
5: Maciuś,
0: dobrze,
5: tak?
0: Że tych wałków nie zdjęłam.
5: Tak,
0: no tak, Maciuś, chodź. To dobranoc państwu.
5: Dobranoc.
0: Tylko żeby pan Józio mnie nie zobaczył.
5: Tak.
0: Maciuś, to chodź.
5: Czy pani coś z tego rozumie?
2: Nie, ja. A pan, dyrektorze?
5: Nic. Nic, a nic. No nic, jutro się zastanowimy. A gdzie by tu można kupić jakieś zielsko?
2: Zielsko?
5: No tak, no dajmy na to goździki albo coś w tym rodzaju.
2: O tej porze?
0: Tylko na dworcu. Kiosk czynny przez całą dobę. Zaraz za kasą towarową.
5: Pani jeszcze tutaj?
0: No bo faktycznie, bez kwiatka to pan dyrektor nie ma się co w domu pokazywać. Co? To by niech dadzą dużo asparagusu.
5: A tym barkówna znowu podsłuchuje, co?
0: Ale w uczciwych zamiarach, panie dyrektorze, dużo asparagusu. Dobranoc.
5: No to ja do chaty.
2: Powodzenia, dyrektorze.
5: Zaraz, a czego to ma być dużo do tych goździków? Tym barkówna mówiła, zapomniałem tego jakiegoś...
2: I asparagusu.
5: Aha, asparagusu. I tak zapomnę. No na razie tak. Asparagusu.
2: Ach, Boże, to co chciałam powiedzieć. Do jutra, panie dyrektorze, do jutra. Boże, nawet tu chwili spokoju jeszcze to radio. Po co mi to radio? A prawda, przy Mozart na uspokojenie. Dobra sobie. Przecież ja miałam dzwonić. Która to godzina? Kto to znowu? Jeśli dyrektorowa, to... Halo, słucham.
6: Mama, to ty?
2: Tak.
6: Głośniej, nic nie słychać.
2: Tak. Lepiej?
6: Aha. Słuchaj, mama, dzwonił jakiś Hartman.
2: Kto? Hartman?
6: Znasz tego typa?
2: Tak, i co? A jednak on psiak.
6: Co? Jak ty się wyrażasz?
2: Nie, nic. Co ten Hartman?
6: Pytał, czy nie mam z tobą ostatnio kłopotów.
2: Ty ze mną kłopotów?
6: No.
2: I co powiedziałaś?
6: Że mam.
2: Aha, że masz.
6: A co, nie mam?
2: Zaraz, czekaj.
6: Podobno kazał ci na razie słuchać na uspokojenie Mozarta. Słuchasz?
2: Tak. Jednak on.
6: Hanoweru?
2: Tak, tak, to znaczy słuchałam, teraz już nie.
6: No ale daleko na tym nie zajedziesz.
2: Na czym?
6: No na tym Mozarcie, tak powiedział.
2: Kto?
6: No ten jakiś Hartmann. Kazał ci zaraz wracać do domu. Ja nie wiem, co on się wtrąca, ale powtarzam, żeby znów nie było na mnie.
2: Co, żeby nie było na ciebie?
6: Ja wiem, wszystko zawsze jest na mnie.
2: Zuza. Dobrze, że zadzwoniłaś.
6: A wiesz, która godzina?
2: U mnie pierwsza.
6: U mnie też. Już miałam zamiar dzwonić na milicję.
2: Na milicję? A po co?
6: A żeby cię odciupasowali do domu. Dopiero ten jakiś Hartmann powiedział, gdzie jesteś.
2: Patrzcie, jaki bystry.
6: Stary łysoń, ale łeb ma. Skąd wiedział, że mam z tobą ostatnio takie kłopoty?
2: Zuza. Zuza, posłuchaj.
6: Masz parasol?
2: Parasol?
6: Masz pojęcie, jak leje? Wyniosę ci go do autobusu. No to cześć.
2: Ładnie wyglądam, nie ma co. Ja temu Hartmanowi chyba oczy wydrapię. Albo kupię dużo goździków z wielką ilością asparagusu. Jezus Maria, ta smarkula gotowa naprawdę wyjść na przystanek. Gdzież ta moja torba? Zaraz. Aha, i zamknąć biurko.
0: Gdzież tam? Ja tu ładzę.
2: Co, panna Pela jeszcze tutaj?
7: Oj, fartuszek, pana dyrektora został.
2: To ja lecę, moja kochana, lecę.
7: O, po prawdzie w taką pogodę to i nie bardzo się opłaca.
2: No, to dobranoc, moja droga, dobranoc.
7: A, jaka tam dobra. Te wałki tak gniotą, że uleżeć nie można, ale co robić? Taki los.
2: Los? Jaki los? A, panie Józiu, proszę z łaski swojej zamknąć gabinet. Ten klucz, no wie pan...
8: Tak, zrobi się, pani magister, tylko nie siłą, sposobem. Zamkiem jak z człowiekiem.
2: A, właśnie. Panie Józiu, co ta tymbarkówna?
8: Tymbarkówna?
2: Tak.
8: Gdzie?
2: Snuje się przez cały czas.
8: Tymbarkówna? Jakim sposobem? Skąd tymbarkówna, pani magistr? Tymbarkówna mowy nie ma. Czasem to coś się tak człowiekowi przywidzi, że głowę by dał. Jednego razu miałam zdarzenie. Akurat na służbie jestem. Opowiedzieć pani magister, czy innym razem?
2: Dobrze, pogadamy jutro, panie Józiu, jutro.
8: A jeszcze ciekawsze niż z tymi trąbami. No jak? Opowiedzieć?

dziewczynko, jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoch i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Roger Miret i Vinny Stigma utworzyli nową inkarnację Agnostic Front latem 1987 roku, angażując gitarzystę prowadzącego Steve'a Martina, basistę Alana Petersa i perkusistę Willa Sheplera. W tym nowym składzie zespół wkrótce wydał w 1987 roku album Liberty and Justice IV. Album charakteryzował się surowym punkiem pozbawionym wpływów thrash metalowych, ale zawierał wiele gitarowych solówek. Nie sprzedawał się tak dobrze jak poprzednie wydawnictwa. Zespół wyruszył następnie w trasę koncertową po Ameryce Północnej, która trwała do 1988 roku. Pierwszy album koncertowy zespołu, Live at CBGB, został również wydany w tym samym roku, a nagrany został podczas trasy poprzedniego lata. W styczniu 1989 Miret został skazany na 4 lata więzienia za handel narkotykami. Kilka lat wcześniej, podczas pobytu w więzieniu, Miret zaczął pisać nowe piosenki, podczas gdy Stigma i zespół po raz pierwszy koncertowali po Europie. Miret został zwolniony na początku września 90 roku po tym, jak zarzuty zostały uchylone. Na początku europejskiej trasy w październiku owego roku Miretowi odmówiono wjazdu do Belgii, ponieważ nie miał ważnej wizy. Zespół kontynuował trasę, a roadie Mike Shost wkroczył jako tymczasowy wokalista. Teksty napisane przez Mireta podczas pobytu w więzieniu kształtowały większość albumu One Voice z 92 roku, w którym wystąpili członkowie Madball i Sick of It All. Miret później stwierdził w wywiadzie w 2011 roku: te piosenki opowiadały historię mojego życia. Z tego powodu było to naprawdę fajne. Podczas kolejnego cyklu tras koncertowych Miret został tymczasowo zastąpiony przez swojego młodszego brata i kolegę z zespołu Madball, Freddiego Christiana, na serię koncertów w lipcu, gdy przychodził operacją przepukliny pachwinowej. Zespół Agnostic Front odbył trasę koncertową z zespołami Cannibal Corpse, Malevolent, Creation i Obituary w ramach trasy Complete Control w 1992 roku. Ostatni koncert zespołu odbył się 20 grudnia 1992 roku w CBGB. Koncert został nagrany na album koncertowy Last Warning, który ukazał się w 1993 roku nakładem Roadrunner Records. Podczas przerwy w działalności zespołu Stigma i Henderson kontynuowali grę w Madball z młodszym bratem Mireta, Freddym Krishinem. Merritt twierdzi, że zespół nigdy oficjalnie się nie rozpadł. Tak naprawdę nigdy się nie rozstaliśmy, po prostu zrobiliśmy sobie przerwę. Jestem ojcem i czułem, że muszę spędzać więcej czasu z córką. W tym czasie stałem się lepszy w tym, co robię. Stałem się lepszym technikiem. Kiedy poczułem, że nadszedł czas, spotkałem się z gitarzystą Vinnym Stigmą i brzmiało to dobrze. Stigma i Miret reaktywowali Agnostic Front w maju 1996 roku i zagrali kilka koncertów w grudniu tego samego roku, podpisując kontrakt z Epitaph Records i rekrutując Jimmy'ego Colettiego na perkusję i Roda Cable'ę na bas, który w tym czasie grał z Against in Grey.

Ich najnowszym przedsięwzięciem był Something's Gotta Give. W 99 roku wydali Riot Upstart. Ich albumy powrotne sprzedały się dobrze i zostały w większości docenione przez krytyków muzycznych za ich czyste brzmienie hardcore punkowe. W tym samym roku wydali również split z Dropkick Murphys, epkę zatytułowaną Unity. W 99 roku grupa zagrała kilka koncertów na trasie Warped w tym samym roku. Po trasie koncertowej do lata 2000 roku Agnostic Front zrobił sobie krótką przerwę, aby zacząć pisać materiał na nowy album. W tym okresie Cable'a został zastąpiony przez Mike'a Gelo. Następnie w 2001 roku wydali album Dead Yuppies. Utwory z tego albumu były rzadko grane na żywo, ponieważ zespół uważał go bardziej za produkt Loved and Hated, zespół pobocznego Jimmy'ego Colettiego. Utwór Love to be Hated pojawia się na tomie serii kompilacji Punk O'Rama Epitaph Records, ale zespół opuścił wytwórnię wkrótce po wydaniu i nagrał podzielony album koncertowy z Discipline Working Class Heroes w 2002 roku, zanim podpisał kontrakt z Nuclear Blast Records. W 2002 roku Myrrh pracował w zespole pobocznym Roger Myrrh and the Disasters, poszukując brzmienia zbliżonego do oldschoolowego punka i oja. Podczas europejskiej trasy koncertowej na początku tego roku Colletti został na krótko zastąpiony przez byłego perkusistę Willa Scheplera po tym, jak został postrzelony. Również w tym roku zespół wystąpił w filmie Matthew Barneya Cremaster 3 wraz z filmem Prawo Murphy'ego. Zespół kontynuował trasę koncertową i pod koniec 2003 roku dołączył do Unseen i Hatebreed podczas trasy po USA. Colletti odszedł na stałe na początku 2004 roku, a zastąpił go brat Gelo Steve, który wcześniej zagrał kilka tras koncertowych z zespołem. Później tego samego roku Agnostic Front wydał swój czwarty album studyjny Another Voice. Album był uważany głównie za kontynuację One Voice. Album jednak spotkał się z pewną krytyką ze strony fanów i prasy za to, że najwyraźniej zmienili swoją muzykę, aby pasować do obecnej fali zespołów, tak zwanych twardzieli. Muzycznie album przypomina zespoły, na które Agnostic Front miał duży wpływ, takie jak Hatebreed. Wokale Myrrha na albumie szczególnie zdawały się odstraszać wielu fanów mniej zorientowanych na hardcore punka. Później utwór Peace został dodany do albumu Mashup Treat Music That Inspired the Movie, gdzie został zremiksowany przez Schizoid i przemianowany na World at War. W 2005 roku Agnostic Front wziął udział w trasie Unity u boku takich zespołów jak Terror i Diecast. W 2006 wydali album koncertowy zatytułowany Live at CBGB 25 Years of Blood, Honor and Truth, którego nakład był limitowany do 500 kopii. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1984 Victim in Pain. Oto lista utworów. Victim in Pain, Remind Them, Blind Justice, Last Warning, United and Strong, Power, Hiding Inside, Fascist Attitudes, Society Sucker, Your Mistake i na koniec With Time. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

Ve tüm rüyaların